0: SK Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: SK Warszawa.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić.

0: czerwone bandany.
1: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Raz, dwa, trzy. Marsz!

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz.

0: Deska Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
4: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
5: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
4: Czekam na was w Linku!
5: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: I po reklamie.
8: J-Lo!

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: I po reklamie.
20: Ostrzegaliśmy przed tą sytuacją i stało się. Krach mamy w pogodzie. Wyraźnie się zmieniła w porównaniu do tego, co mieliśmy wczoraj. Wczoraj piękne słońce, 30 stopni, a dzisiaj opady deszczu i raczej 20 stopni. Nie przekroczymy dzisiaj w stolicy. O poranku termometry w Warszawie pokazują dokładnie 14 stopni. Pada i padać jeszcze będzie przez mniej więcej 2-3 godziny. Tak pokazują pogodowe mapy. Około 9 opady mają ustać. Wtedy też nieco temperatura pójdzie w górę. Dzisiaj właśnie do 19 stopni, ale po południu spodziewane są kolejne przelotne opady deszczu. Kolejna noc zapowiada się też zdecydowanie chłodniejsza, bo w nocy temperatura ma spaść do 8 stopni w stolicy. Jest szósta, zaczynamy z Kanią Marcin Procki. Dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
0: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
11: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
0: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
21: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
0: Relacjonowali pasażerowie pociągu.
20: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie ekonomiści ostrzegają nawet przed podwyżkami, a wszystko przez prognozy dotyczące inflacji.
22: Rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
20: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
23: SK Warszawa News.
20: A prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie bloku na Ursynowie, który grozi zawaleniem. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Zdaniem śledczych spółdzielnia Imielin wiedziała o problemie, ale podjęła tylko minimalne działania.
24: Poprzez wstawianie podpór na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku.
20: Mówi prokurator Antoni Skiba. W lipcu wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia budynku ze względu na ryzyko zawalenia.
25: Czwartek odpalony, gitty ustawione, dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną. Mm-hmm. Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
26: Ach, ja sprawdziłem, ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
25: Ty jesteś no od dolewania.
26: Kawa.
27: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie, muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
25: No, dobrze by było. No.
26: Dzisiaj będzie bez zmian, to prawda.
25: To drodzy, poradni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy, czy też byśmy sobie z tym poradzili.
27: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
26: Kawa. I jak mówi klasik, do roboty.
25: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś się.
1: Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marché, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja, adaptacja, adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulanie maluszków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
3: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu. Nie, to jest mata, tak, rzeczywiście. Wszystko gra, wszystko gra. Dajcie znać, czekamy cały czas.
0: Taki mata Calvin Harris.
3: No mówisz, no gra, no.

0: Kwadrans po szóstej, pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu, witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji.
1: Impreza
0: jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankes, wybierasz się?
1: No, to dzisiaj jest. To nie, całe szczęście nie mogę. Całe szczęście nie mogę. Oj, no.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: Jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie musiałam.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku, tak. Z twoim kątem, tak, bardzo tak. Dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieram.
0: Może chociażbyśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego iPhone'a.

0: Macie ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę. Nie kładź wina na mnie. Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje, chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No, i to takie było...
3: Moja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi, moja wina.
0: To teraz moja praca, dzisiaj poranna praca.
4: Ale halo. Twoje zadanie.
5: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce. Wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać. A wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie iść spać. Nie wolno iść spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno. Szkoda tej energii. Szkoda.
6: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
4: Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: SK. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce.

0: Ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Kierowcy, aktualnie uważajcie na korek na S8. Tutaj na wysokości zjazdu w Aleje Prymasa Tysiąclecia doszło do wypadku. To wszystko na jezdni w stronę Targówka. No i tworzy się korek, który zaczyna się już na wysokości Bemowa i ciągnie przez ponad 2 km. I to miejsce w tym momencie jest najbardziej zakorkowane, bo nieźle na przykład cały czas jest w samej Alei Prymasa czy w Jerozolimskich. W pogodzie nieźle było wczoraj, bo dzisiaj sporo opadów deszczu, zwłaszcza o poranku. Później przed południem mają nieco ustać. No i temperatura zdecydowanie niższa w porównaniu do tego, co mieliśmy w ostatnich dniach. O poranku termometry w Warszawie pokazują dokładnie 14 stopni, później do 19, a przed nami kolejna także bardzo chłodna noc z temperaturą na poziomie 8 stopni. 6.30 to jest SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzega przed atakiem powietrznym na Ukrainie. Alert dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Groźna sytuacja z Władimirem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V.
8: SK Sport News.
7: Faworyci nie zawiedli. Za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
8: Sport w Warszawie.
7: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina została nie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
8: Radio SK.
10: Dzień dobry wszystkim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
11: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
12: No, na czym polega wasza robota? Może my też byśmy się sprawdzili.
10: Co tak patrzycie na mnie?
12: Podaj numer telefonu. No podaj.
11: Miałeś jedno zadanie.
10: Ale pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Słuchaj, podaję numer telefonu. 664-4023-02. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w jedwabiu.
1: Ja w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać, gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. G-Mac, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
12: I po reklamie.

0: Kama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
2: Sama.
1: Będzie
2: sama.
0: Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła.
3: Happy birthday to you. Adam, Adam. SK budzi w urodziny.
0: O, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety. Tak.
4: Bo Adam, ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
5: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
4: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
5: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, prócz zdrowia.
4: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
5: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
4: Słuchaj, na pocieszenie...
5: No wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
4: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. Czekając, co powie, po tak więc. Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
5: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do IKEA. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza. Idealnie.
5: Możemy postrugać razem.
1: Kama, dołączasz?
4: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
4: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
5: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś jeszcze tobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
5: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
4: Twoja żona na samym...
5: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzyrodu, do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Ja się męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
4: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy. Radio SK. The good girl in your dreams.

0: jutro odświeżona wersja tego hitu razem z Matą, ale to w swoim czasie. To jutro, jutro, jutro, a dzisiaj za chwilę u nas, no, Marcin Procki, newsy. Tak,
1: najbliższa przyszłość. Sprawdzimy, czy dojedziemy do 10 zł z cenami paliw na stacjach benzynowych.
2: Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy to ceny dojadą do 10 zł, czy jednak dojadą nas?
3: Jankes! Kama!
4: I Wiktor!
3: Wiktor! Radio SK!
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda,
6: Day. Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
0: Dziś rano trzeba spodziewać się utrudnień w alejach ujazdowskich. Te lepiej omijać, a to dlatego, że za godzinę ma rozpocząć się tam protest. Później przed południem zaplanowano przemarsz, między innymi w stronę krakowskiego przedmieścia i placu Piłsudskiego. Te utrudnienia mają zakończyć się do godziny 14, no i w tym czasie możliwe będą objazdy dla miejskich autobusów. W tym momencie objazd powinni wybrać kierowcy, którzy planują przejazd S8 od A2, a to dlatego, że na wysokości Lasku na Kole doszło do rano do wypadku i w tym momencie korek się tworzy w stronę Targówka. W pogodzie za to dzisiaj opady deszczu. Najmocniej będzie padało rano i dziś zdecydowanie chłodniej. Teraz tylko 14 stopni. Jest 7, zaczynamy z News. Marcin Porocki, zapraszam. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Cena za baryłkę ropy przekroczyła $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z Biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
0: No, wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy.
3: SK Warszawa News.
0: A Wisłostrada wraca do pełnej przepustowości. Ruch odbywa się na trzech pasach w obu kierunkach. Drobne prace porządkowe są jeszcze prowadzone na środkowym pasie.
4: Likwidacja tych wszystkich właśnie przewiązek, zawrotek, uzupełnianie barier w pasie środkowym była przewidziana na pierwsze 3 dni tego tygodnia.
0: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Jesienią zaplanowano jeszcze drobne prace na odcinku Bielańskim. A baby boom mamy w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Dwie młode samiczki są już w pełni samodzielne, a w torbach szybko rosną kolejne kangurzątka.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
26: Co to było?
27: Ach, jest moc, jest energia, jest czwartek, za kwadrans piątek.
26: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
28: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
29: No to który panowie idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
28: O, Jalki.
27: Bardzo ja nie mam czasu, przepraszam.
26: Bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
27: A panowie, no to
28: ja się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, no, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
27: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
28: Nie no, ja idę, mówię.
26: On po prostu nie ma internetu.
28: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O 3 w nocy. Jakaś
26: Janki, bo
28: mama
26: ty jeszcze nie
28: pisać.
26: Wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły. Ulu, kochanie.
28: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest SK z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma
1: no
0: jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś jakby ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nieczynne. Nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy.

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota. No i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
0: To skiety i klapki, skiety, klapki do wzięcia, bardzo dobrze. Tak kiedyś śpiewał artysta.
2: Pięknie.
3: 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło.
0: Ha!
3: Dzień dobry.
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
4: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród, lecimy.
3: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
4: W Warszawie.
2: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
4: Wrocław?
2: Dobrze.
0: Dobrze.
2: Jest.
0: I Gdańsk, i Poznań.
2: Drugie, jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
4: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
2: Trzecie. Jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
4: Na zachód.
2: Dobra!
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4. Kto najczęściej chodzi w moro?
4: Żołnierze.
0: Edyta.
3: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
4: Polonez.
2: Aha.
4: I
2: syrena.
4: Belgijka.
3: I co?
5: Belgijka nie.
3: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.
2: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
0: No i po co to sobie zrobiłeś?
3: Jeden miał koników 7. Trzymaj się, dobrego
0: Mazur,
3: Seba.
0: Oberek. No. No nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
2: Pogo, to jest tradycyjny taniec polski
0: to pod
2: sceną.
3: Halo.
5: Robimy koło.
6: Halo, cześć.
3: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
6: No nie, no jest zielona.
2: No nie, nazywa się dalej tak samo.
0: Dobra.
3: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo. 664-402-302. Jak Seba powiedział, dzień dobry.
4: Halo.
7: Halo, halo.
0: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj szybko, czas się kończy.
2: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
7: Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
0: Kurde, tak. Pop, ale wstał dopiero.
3: Zaspany dzik.
2: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
3: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe, z Oskarem Cymsem w roli głównej.
2: Tak.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
7: U mnie 7:17.
0: No to
3: chrom, chrom, chrom, chrom.
1: Siódme wygrywa.

0: poradne ochy i achy. Od Sylwii Grzeszczak. Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25.

0: milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24-30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Kierowcy nadal trzeba uważać na S8 na wysokości Bymowa, tutaj między Lazurową a węzłem Bymowo doszło właśnie do rano do wypadku i tutaj korek w stronę Targówka Delikatnej cały czas się utrzymuje. Kolejna stłuczka to już S2 na wysokości lotniska. Jeśli jedziecie w stronę Ursynowa, tu także trzeba zwolnić. Do tego jeszcze dopisujemy Jerozolimskie. Tu także już spory korek zdążył się ustawić, a zaczyna się na wysokości zjazdu w stronę Ursusa. W pogodzie dzisiaj zmiana, opady deszczu, no i zdecydowanie więcej chmur niż w ostatnich dniach. O poranku 14 stopni na termometrach. Cały czas delikatnie pada deszcz. Te opady mają ustać tak mniej więcej do 9, ale po południu przelotnie dalej może pokropić. 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na A4 doszło rano do karambolu między węzłami Skawina i Tyniec. Zderzyło się 5 samochodów. Kilkukilometrowe korki ciągną się teraz w obu kierunkach.
7: SK Sport News.
6: 6 goli i PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn. To w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. A ruszyły Mistrzostwa Europy siatkarzy. Współgospodarze turnieju, Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor
9: w Radiu RTSK.
10: Plany, plany i zadania. Oto pytamy was samego rana w czwartek, 7.32.
11: Ostatnio kazano mi zastanowić się codziennie przed przyjściem do pracy. Co dzisiaj? Schrzanie.
12: To ja się zgłaszam na ochotnika.
13: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie tak dała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
10: Życzymy smacznego dnia.
14: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.

0: Tutaj SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Widzicie, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę.
1: Ale i fajnie było?
0: Nie wytrzymałem. O nie, tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika. No, musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
2: Czekaj, a no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę?
2: Taniej będzie. Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Dzień otwarty z dobrą kawą i rabatem nawet do 80 tysięcy złotych? Już 12 września deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty warszawskiej 58A. Na miejscu czekają kawa, poczęstunek i szeroka oferta mieszkań. Tylko tego dnia skorzystacie z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a doradca kredytowy Notus pomoże sprawdzić możliwości finansowania. 12 września, warszawska 58A, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
15: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek w Skierniewicy Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
17: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
17: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
17: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
17: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
16: I po reklamie.

0: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
1: Edyta bardzo zryta.
0: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radiu SK.
1: Idziemy na wesele do hotelu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Halo?
4: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
3: Tak, dzień dobry.
4: Telefon jest z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
3: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
4: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
3: Co prowadzicie?
4: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
3: Dobrze, ale jakby co ja mam z tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
4: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
3: Nie, no pani sobie chyba jaj robi. Na moim weselu?
4: A w którym momencie, proszę pani, niech pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
3: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
4: kazała,
3: do pani
4: będzie
3: dobrze?
4: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
3: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
4: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
3: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
4: Więc
3: bo
4: ja
3: tam
4: mogę...
3: jest tylko ostatnie danie.
4: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
3: Wie pani, to ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringami, więc ja zadzwonię do niego.
4: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
3: To chciałam to przygrzać.
4: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
3: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na salę.
4: A gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
3: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani by do mnie taką agresją, dobrze?
4: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
3: Dziwnej i ciężkiej,
4: ja tylko
3: dobra?
4: Chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
3: robimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc teraz zadzwonię do właścicieli.
4: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
3: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejście pod grosz, bo nie rozumiem.
4: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
5: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Słyszeliście?
1: Mhm.
0: Co powiedziała? Kocham cię.
1: To się wszystko nagrało.
7: Piszę do ciebie, śpię.

0: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak w kontrze.
1: Jesień idzie, a zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów.
2: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
0: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowy samochód
2: zęby.
0: Może ktoś ma.
1: Kolorowe zęby.
2: No ja miałem kolorowe zęby. Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby, jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
0: Kolorowe, fioletowe.
2: Dobrze, no.
0: Słuchajcie, gramy w 5 słów, 5 stów. W skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może 5 stów będzie wasze.
3: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
0: To Radio SK. Oddzwonimy po 8:00.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
7: Tego nie można przegapić.
6: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: I po reklamie.
17: Dosyć intensywne opady deszczu pojawiły się nad Warszawą o świcie. Teraz nieco już zelżały, ale przelotne opady jeszcze mogą się zdarzyć przez cały w sumie czwartek. Temperatura za to niewysoka dzisiaj. Połowa tego w tym momencie, co mieliśmy wczoraj, bo 15 stopni pokazuje nasze skowy termometra. Przypomnę, wczoraj była na nim 30. Dziś w najcieplejszym momencie dnia tak do 19 stopni. No i w południu możliwe są większe szanse na to, by pojawiło się słońce nad Warszawą. Jutro bardzo podobnie. No i co ciekawe, poprawa pogody może nastąpić w sobotę. Bo w sobotę więcej tego słońca, no i troszeczkę też więcej stopni na termometrach. W sobotę i w niedzielę powyżej 20 stopni ma być w Warszawie.
18: Jest
17: 28. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
1: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
17: Mówi premier Donald Tusk. Już pojawiła się propozycja, by kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKOL-u na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochania-Karoman z PKOL-u.
2: Teraz przed nami to, co najważniejsze, to są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
17: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd PKOL-u, by wyłonić prezesa, który dokończy kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna Zatoki. Kolejne tajemnice odsłania 19-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
16: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
17: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
18: SK Warszawa News.
17: 6 nowych fotoradarów pojawi się w Warszawie. Urządzenia staną na przykład w Alei Wilanowskiej, Alei Solidarności przy Szwedzkiej czy Alei Niepodległości przy Woronicza. A motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września przy Placu Centralnym odbędą się europejskie mistrzostwa motorniczych.
19: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
17: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn.
18: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. 8:02 na naszej liście zadań jest skutecznie was obudzić. Chyba na razie się udaje.
20: Aha. No nie wiem, zapewne ci, co śpią, jeszcze nie dali znać.
21: Ale na pewno dają znać te osoby, które za chwilę wystąpią w 5 słów 500. Zapraszamy.
19: Zbieramy cały czas coś kolorowego, żeby przyciągnąć wzrok Bogaja. To fotka na Messengerze, no i numer telefonu dołączcie, będziemy oddzwaniać.

0: Kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów, 5 słów. Tomek, nasz słuchacz, wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów, 5 słów.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: No, takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz?
3: Już co, jak tak was słucham codziennie, to myślę, że chyba Wiktor.
4: Znaczy, nie, super, super, super.
0: Bardzo dobrze.
4: Tomek, powiedz mi coś o sobie szybko, poznajmy się. Kim ty jesteś prywatnie, jakie masz hobby, co lubisz?
3: Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną na pewno, z moimi dziećmi. Okay. Pracuję jako operator koparku ładowarki, jeżdżę ciężarówkami, lubię rośliny, pracować na zewnątrz ogólnie, okay. Nie lubię ciasnych pomieszczeń.
4: Słuchaj, to ja wychodzę ze studia, zostawiam cię z Kamą i z Jankesem i z Bogajem, tylko obiecaj mi jedno. Miej, proszę cię, proste skojarzenia. Proste. Nie kombinuj.
2: Wtedy no, Wiktor,
3: nie będę kombinował.
4: Ja jestem prosty chłop i chcę ci po prostu dać 500 zł. Wychodzę.
2: Nara!
0: No dobrze, no to co, zabieramy się za 5 słów, przypominamy, my podajemy słowo, Tomek daje swoje skojarzenie, później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej kasiory. Walczymy o 5 słów!
2: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach!
3: Zupa.
0: Ja bym to samo powiedział. Aha. To jest proste.
2: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
3: Pamięć.
2: Dobra, kajdanki.
3: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
3: Kredyt.
2: Ojej.
0: Tutaj może
2: i
0: być.
2: Pies.
3: Radość.
2: Dobra. Oj. Szybko
0: mamy
2: poszło,
0: to.
2: Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora, ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

0: To już 19 minut po godzinie 8.
1: Dosłownie chwilę temu Tomek odpowiedział na nasze, no, różne dziwne słowa. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: No, hej, hej.
1: Pamiętasz, co powiedziałeś na słowo szczaw?
2: Na szczaw pamiętam, zupa.
0: Zgadzaj się.
2: Pamięć.
1: Kajdanki?
2: Ależ.
1: Budowa?
2: Kredyt.
1: Pies?
2: Szczęście.
1: Tam było trochę coś innego, ale nie mogę już powiedzieć, co
0: przed to jest dobre. Bez zapowiedzi w ogóle.
3: Okay. Tempo, ludzie. Zróbmy to.
1: Dobra, Wiktor, jeżeli to by się uda odgadnąć, te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
3: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw.
4: Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
0: Tak. No tak, no.
1: Nie, no. A jak szczaw inaczej? To tapeta do malowania.
4: Czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawią?
2: Tak.
4: Zupa szczawiowa.
1: Nawet samo słowo zupa uznajemy, oczywiście.
0: Bardzo dobrze.
4: Stówka pierwsza, idzie dobrze.
1: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
0: Pendrive?
4: Mhm. Czy...
1: Bez podpowiedzi.
4: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
1: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
0: Dawaj, strzelaj. Pendrive, komputer.
1: To jest zła odpowiedź. No, dobra, to odpowiedź to pamięć.
0: No. Nie pamiętałeś.
3: Nie pamiętałem,
1: Wiktor,
3: o pamięci.
1: Dobra. Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
0: Teraz bądź sobą.
1: Dobra.
0: Kajdanki.
4: Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
2: Nie do końca.
4: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
0: Po tych pytaniach to...
1: Strzelaj.
0: Dawaj. Kajdanki i twój strzał.
4: Przestępca.
1: Areszt.
0: Areszt. Byłeś kiedyś w areszcie?
4: Nigdy.
0: No, dlatego nie wiedziałeś, no. A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
4: Nie odpowiem na to pytanie.
0: Jednak.
1: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz.
0: No.
1: To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
0: Budowa.
4: Tomku, czy... Czy to jest coś, z czego składa się dom?
0: Tak.
2: No nie.
4: Okej.
0: No trochę tak, no.
4: Czy to jest, co daje się wykonawcy?
2: Tak.
0: Łapówka?
4: Pieniądze.
1: Kredyt.
4: No to ale kredyt to czym jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
1: Dobrze, uznamy.
4: Tak?
1: Tak, uznamy specjalnie dla Tomka.
4: Pieniądze, kredyt.
0: Dobra, pieniądze to kredyt, to samo.
2: To pieniądze.
0: Dobra, i uwaga, ostatnie.
1: Pies.
4: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
2: Nie.
4: Czy to jest część ciała psa?
2: Nie.
0: Mhm.
5: No, dawaj!
2: Emocje twoje.
1: O,
0: to ładne.
1: Ładna emocje
0: moje. Pies?
1: Tak.
4: Radość!
0: Dobrze!
2: Tak!
0: Fantastycznie! Zgarniasz!
1: Trzy stówy!
0: Rewelacja, bardzo dobrze, gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
4: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
2: Pięć stów.
0: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
2: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia, okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno.
1: O, patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem. Jankes.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Z tej strony Izak.
4: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
11: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie.
15: Kierowca na trasie Siekierkowskiej, jeśli jedziecie w stronę Mokotowa dalej, trzeba uważać na zwężenie i tutaj tworzy się korek w stronę mostu. Problemy także utrzymują się na przykład na Wawelskiej, tradycyjnie w stronę pomnika lotnika, a na przykład w Alei Prymasa Tysiąclecia korek dzisiaj wyjątkowo długi, tuż za zjazdem z S8 się zaczyna, no i ciągnie do samych Jerozolimskich. Na Wisłostradzie także nieco większy ruch, w tym momencie tutaj korek od Cytadeli do Zamku, a w pogodzie dzisiaj wyraźna zmiana, więcej chmur, opady deszczu o poranku, teraz nieco

0: stały. Nawet słońce próbuje przebijać się przez chmury, ale to dziś nie będzie łatwe zadanie, bo tych chmur całkiem sporo, no i po południu niewykluczone także kolejne opady deszczu. Ósma 30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia.
1: Jankes. Kama.
2: I Wiktor.
1: Wiktor.
3: Ale godzinka zasuwa, już 8:31.
4: Ho! Pierwszy dzwonek już za nami i zadania cały czas do rozdysponowania.
5: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
6: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
4: Ja się nie nadaję, nie umiałabym zaparkować.
5: No to, ciekawe, to samo co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy.
3: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Zatakowanie takiego autobusu.
5: To nie są tanie wycieczki.
3: Hej!

0: 35 minut po godzinie 8. Jan Kes. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską, teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America.
2: To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle?
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes. Kama. Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My w sensie radio jak?
2: No, Trump and Trump.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

0: ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no. Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mm-hmm. Tak. Przypominam, było, że twoja mama jest germanistką, tak, więc było, na pewno tak było.
2: Oczywiście, jak mama powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a wiem, na waszej dzień dobry.
3: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: No, przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce.
4: Halo. Hej Eska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
5: Bardzo dobrze, ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
1: Aha, czyli? Cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
3: Bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia. Co ty masz po 9 do robienia?
2: Kawkę, bo jeszcze nie piłem. Dobra. Potem z kolegami poplotkuję trochę. I to coś ja pogadam, też. No i pogram hity na czasie. O, to jest moje główne zadanie.
1: Radyjko to tylko przy okazji.
4: Jankes, Gama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: ZTM aktualnie ostrzega przed utrudnieniami w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz pociągów kolei mazowieckich, a wszystko przez wypadek, do którego doszło między stacjami Legionowo a Warszawa-Praga. Kierowcy za to muszą w tym momencie cały czas uważać na Krajowej 7 między Warszawą a Łomiankami. Tutaj o poranku doszło do wypadku i korek w obu kierunkach w tym momencie. Powoli ruch odbywa się także teraz na S2, tutaj korek między innymi na wysokości Alei Krakowskiej. Tu także doszło do stłuczki.
2: A drogi schną. Dzisiaj trochę nam trawniki podlały. dolało, pogoda dolała wody do Wisły, a było jej mało, więc bardzo dobrze, ale dzisiaj już padać nie powinno. Ochłodzi się, odpoczniemy od tego wczorajszego upału, który był prawdopodobnie ostatnim w tym roku. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
24: Jest to 9, zaczynamy SK News, Marcin Krocki. Zapraszam, maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
0: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować, głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
24: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
1: Dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
24: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
3: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
24: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewcząt w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
23: SK Warszawa News.
24: Jest śledztwo w sprawie bloku na Ursynowie, który grozi zawaleniem. W budynku przy Hirschfelda od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg.
9: Mówimy tu o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny.
24: Mówi prokurator Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. W lipcu inspektorat nadzoru budowlanego nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku. Rekordowy pomiar Wisły. W środę na stacji Bulwary zanotowano stan na poziomie 95 cm. A to w porównaniu z ubiegłym tygodniem spadek o 3 centymetry.
2: I proszę bardzo, jak nam dobrze idzie. Jutro o tej porze w Radiu SK będziemy już rozpoczynać weekend. Także słuchajcie, to już jest ostatnia prosta przed weekendem. Także zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli mieliście na 9, to macie tylko 2 minuty spóźnienia. Zaraz będziecie. W razie czego szefowi będziemy mówić, że poszliście teraz do toalety. Tak się umawiamy. Teddy Swims w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: gorąca nowość. Przy tym bardzo dobrze się pije pierwszą kawkę w pracy. Robin Schulz i Waterbed. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i dzisiaj zaczynają się też emocje. Wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu SK za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia SK. Prosto z miejsca pierwszego, Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek w Skierniewicy, Czesława Liska 1. Teddy, pełen pomysłów.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Same niskie ceny.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy BEMO. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. To Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty, a jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Mediamarkt.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmiecuszyński 646.
9: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio Warszawa Ursynów, Puławska 564.
10: Dzień otwarty z dobrą kawą i rabatem nawet do 80 tysięcy złotych? Już 12 września deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty Warszawskiej 58A. Na miejscu czekają kawa, poczęstunek i szeroka oferta mieszkań. Tylko tego dnia skorzystacie z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a doradca kredytowy Notus pomoże sprawdzić możliwości finansowania. 12 września, Warszawska 58A od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: O, i przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Sway Lee w Radiu SK, gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa w Radiu SK, Janka Skama i Wiktor, pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. G-Mac, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
7: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Cupra Studio Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać powłokę ceramiczną, pakiet przeglądów albo kartę paliwową o wartości 3000 zł w cenie samochodu. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Cupra Studio Krotoski przy ulicy Puławskiej 564. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Dalej mogą pojawiać się opóźnione pociągi między stacjami Legionowo a Warszawa-Praga. Wszystko przez wypadek, do którego doszło na tym odcinku. Opóźnienia łapią pociągi na przykład linii SKM, ale także kolei mazowieckich. Dlatego ZTM wprowadził właśnie honorowanie biletów wzajemne między ZTM a kolejami mazowieckimi.
0: Dzisiaj można sprawdzać, czy te długie spodnie nadal są na nas dobre. Ja się zmieściłem i to jest sukces, słuchajcie. No niestety rozpoczyna się sezon na długie spodnie, bo już takich upałów jak wczoraj mieliśmy w Warszawie, to już nie będzie. Ochłodziło się po deszczu. ale już dzisiaj padać w Warszawie nie powinno. Trochę chmur, trochę słońca i maksymalnie 20 stopni. Jutrzejszy poranek będzie bardzo chłodny, bo tylko dyszka będzie na termometrach, ale potem się rozpędzi do 20.
15: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: Minęła 10, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
14: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
16: A w takiej sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
17: No jest... W sumie trochę lepiej.
18: Rozmawiacie?
17: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
19: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
16: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach, albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
15: SK Warszawa. Sport.
16: Legia Warszawa trenuje przed kolejnym meczem w piłkarskiej ekstraklasie. Kolejnym rywalem wojskowych będzie Widzew Łódź. Po dwóch meczach z Motorem legioniści zagrają teraz przy Łazienkowskiej. Przed własną publicznością będą mieli okazję zaprezentować się nowi piłkarze Legii. Pierwsze zajęcia z drużyną mają już za sobą Shinosuke Fukuda oraz Bohdan Wiunik, a mecz z Widzewem w niedzielę. A przeciwko Polsce może zagrać Otto Hindrich. Bramkarz Legii znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Rumunii na pierwsze mecze Ligi Narodów, a z Rumunią zagramy 2 października.
0: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
20: I tam mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
0: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy hity na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio, no to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie.
5: 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka.
6: Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.
7: Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyrzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47, 12.
16: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: E-Money w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 24 minuty, godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
13: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
12: To co ty właściwie jesz?
13: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
12: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
13: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes, less stress.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Club i Changan z grupy BEMO, Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
3: ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W euro samochody Wałmiedzę Szański 117. Eurosamochody.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
19: Z tej strony Izak.
20: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
21: I po reklamie.

0: MJ Deli, numer jeden rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: No hej.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
7: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
6: To co ty właściwie jesz?
7: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
6: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
7: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Z tej strony Izak.
12: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów. Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
13: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów, Puławska 564.
14: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Prognozy na czwartek były gorsze niż ta rzeczywistość, którą mamy teraz za oknem.
0: Przyjemnie jest bardzo.
21: To słońce coraz odważniej sobie poczynia na niebie nad Warszawą, a rano były całkiem obfite te opady. Na razie w prognozach nie widać kolejnych opadów. Widać za to, że ta temperatura powoli, powoli, ale rośnie.
0: Słuchaj, jakbym rozmawiał z moim sąsiadem, to bym powiedział, ale już czuć taką jesień w powietrzu, co? Czuć, no poranki to chłodne takie. Ale słuchajcie, sprawdziłem w długoterminowej prognozie pogody. W przyszłym tygodniu może być nawet 27 w Warszawie, także całkiem nieźle. Patrzę, co tam w korkach. Wylot z Łomianek w Dziekanowie Leśnym na Gdańsk teraz jest mocno zakorkowany i trochę most Grota na S8, ale generalnie Warszawa na drogach wygląda całkiem nieźle.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na miejscu. Ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
10: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
21: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. Dwie osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to dwie młode kobiety.
19: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
21: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15:00.
20: SK Warszawa na czasie.
21: A w ten weekend dni Wilanowa na plaży Wilanów w sobotę wrażenie robi lista artystów, którzy pojawią się na scenie. To Zalia, Roxy, Kuba i Kuba oraz Baim. Wstęp wolny, a początek koncertu o 18:00. Za to 20 września na błoniach PGE Narodowego odbędzie się Narodowy Dzień Sportu. W planie mnóstwo atrakcji, które pozwolą uczestnikom poczuć się jak prawdziwi zawodnicy.
22: Będzie skocznia narciarska i będzie można zamienić się w Kamila Stocha albo Małysza, albo innych zawodników.
21: Nie opowiada Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym messengerze. Hej SK, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na eskowym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
13: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
14: Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka? Ważne tak? Wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym foodhallem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeff's na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: I po reklamie.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz po 15 latach doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: hit zawsze na czasie, Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Club i Changan z grupy BEMO. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek w Skierniewicy Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
7: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kaufland jest też.
13: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka? Ważne tak? Wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym footholem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeffs na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
15: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
16: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Ząbkowski.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Defis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmie Cuszyński 646.
6: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. G-Mac, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
7: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
9: Dzień otwarty z dobrą kawą i rabatem nawet do 80 tysięcy złotych? Już 12 września deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty warszawskiej 58A. Na miejscu czekają kawa, poczęstunek i szeroka oferta mieszkań. Tylko tego dnia skorzystacie z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a doradca kredytowy Notus pomoże sprawdzić możliwości finansowania. 12 września, warszawska 58A, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy: Lexus Warszawa Wola, salony Autoklub i Changan z grupy Bemo, Elektroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Autotorino Warszawa. Patronat: burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Na razie całkiem spokojnie jeździ się po Warszawie. Jedyne miejsca, w których musicie zwolnić, to raczej stałe punkty jak Czerniakowska przed Łazienkowskim, Wawelska w stronę Pomnika Lotnika. Ciasno robi się też na S8 od Powązkowskiej do Mickiewicza. No i lepiej o tej porze omijać też Jerozolimskie od Kleszczowej do wjazdu na Prymasa Tysiąclecia.
15: Upał zelżał i to dosyć zasadniczo, bo mamy w tej chwili 17,5 stopnia, a odczuwalna to tylko 14. To ze względu na wiatr, który w porywach dzisiaj w ciągu całego dnia do 50 km na godzinę. No i to ciśnienie w górę, które no dobrze nie wpływa na nasze samopoczucie, ale jutro już się wyrówna na wysokości mniej więcej 1020 hektopaskali i przez kilka najbliższych dni już nas nie będzie denerwować. Dziś bez opadów, droga stolico.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
12: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
16: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
12: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
14: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie mieszkańcy Gomulina w Łódzkiem. Sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
17: Żeby nie było takiego odoru.
18: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
17: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
14: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju w weekend Małopolska Tour wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
19: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
14: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatour.pl.
20: SK Warszawa News.
14: Wisłostrada wraca do pełnej przepustowości. Ruch odbywa się na trzech pasach w obu kierunkach. Kierowcy mogą już korzystać z całej trasy.
21: Likwidacja tych wszystkich właśnie przewiązek, zawrotek, uzupełnianie barier w pasie środkowym była przewidziana na pierwsze trzy dni tego tygodnia.
14: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Jesienią zaplanowano jeszcze drobne prace na odcinku bielańskim. Aleja Zieleniecka przez tydzień bez tramwajów. To między przystankami Zieleniecka a Waszyngtona. Wymienionych zostanie 5 zwrotnic. Autobusy będą kursować aleją bez zmian.
15: Ale ja wam ładnie zagram i to w dodatku po polsku będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki, a na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek, piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Mattim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie Hity Zaczynają Się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Matti i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Mattim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Kali Dunas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Milk

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
4: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: A co tam? Przypominam, Akcent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałagana, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
12: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Jazgas. Jena Spyray, Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek westę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka, ważne tak, wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym footholem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeff's na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
12: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra. Dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Szukam plusów, szukam plusów. Oprócz tego, że jest plus 18, odczuwalna plus 15, to kolejny plus jest taki, że ta temperatura w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin nie będzie się mocno zmieniać. W sensie, że w nocy może być 12, 13, a w dzień znowu naście. W takich nastkach będziemy się poruszać. Dokładnie tak. Ciśnienie wciąż jeszcze w górę. Pod koniec dnia już się ustabilizuje. Wiatr w porywach do 50 na godzinę. Czasem chmury, czasem błękit nieba, a raczej bez owadów.
20: A na ósemce raczej minusy, bo korek się cały czas wydłuża i już teraz postoicie od prymasa tysiąclecia do remontu. Roboty drogowe wciąż trwają na Wybrzeżu Gdyńskim od Gwiaździstej do Lasu Bierańskiego. Sikorskiego zakorkowała się w dwie strony między Wilanowską a Idzikowskiego.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach, to po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
1: Ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
20: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
18: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagażyk.
20: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
21: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
20: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku, to w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótki jesienny urlop spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
19: SK Warszawa News.
20: 15 tysięcy drużyn z całego kraju startuje w turnieju z Orlika na stadion, którego nasze radio jest patronem, a wśród nich również ekipy z Mazowsza i prawie 4 tysiące drużyn dziewcząt.
22: Coraz więcej dziewczyn też się angażuje, też będzie grało, też będzie walczyło o najwyższe laury.
20: Powiedział nam Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, finał w listopadzie. W weekend na ulicę wyjedzie zabytkowy tramwaj, to w 140. rocznicę wodociągów warszawskich. Warszawianiści opowiedzą w nim historię o dziejach miasta. Start przy placu Starynkiewicza.
0: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już

0: White 2115, Palary i Vivi Simon, czyli to coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to co nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich wkrętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji, na przykład jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Best za moment, a później obiecany Oscar Sims.
1: Promocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
2: I jest ich jeszcze więcej.
0: Jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek w Skierniewice Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
16: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Cupra Studio Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać powłokę ceramiczną, pakiet przeglądów albo kartę paliwową o wartości 3000 zł w cenie samochodu. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Cupra Studio Krotowski przy ulicy Puławskiej 564. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No, apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No, rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś od Sanach u nas.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Główny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Dzień otwarty z dobrą kawą i rabatem nawet do 80 tysięcy złotych? Już 12 września deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty warszawskiej 58A. Na miejscu czekają kawa, poczęstunek i szeroka oferta mieszkań. Tylko tego dnia skorzystacie z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a doradca kredytowy Notus pomoże sprawdzić możliwości finansowania. 12 września, warszawska 58A, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpalaną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w Estce.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Marian, jaki laptop jest top?
9: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
10: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki. W super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
16: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie.
15: 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.
16: Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
20: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
21: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
24: Dolina Służewiecka i Sikorskiego coraz mocniej się korkują. Przytyka się też niepodległości, to między Wawelską a Koszykową. Prymasa Tysiąclecia stoi teraz w obu kierunkach na wysokości Dworca Zachodniego. No i ścisk macie też w Solidarności, to od Bielańskiej do Wybrzeża Kościuszkowskiego.
0: Termometr 17,5 stopnia, ale odczucie to coś zupełnie innego, bo mamy 13,5 stopnia. To wiatr, który w porywach nawet do 50 km na godzinę może się pojawiać dziś. Raczej bez opadów, tak samo jutro i pojutrze, ale chmur nam nie zabraknie. Temperaturowo w okolicy właśnie na 100 stopni przez kilkadziesiąt najbliższych godzin. Ciśnienie cały czas w górę, dopiero jutro się ustabilizuje. Warszawo.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej. Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
2: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
1: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
24: A dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
3: Poprzedni dom został wyburzony, na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
24: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
14: SK Warszawa na czasie.
24: To już ostatnie dni z kinem plenerowym w stolicy. Warto wybrać się dziś na pokaz filmu Forrest Gump. To o 20 przy krakowskim Przedmieściu 5. Wstęp jest wolny. A w strefie nowych technologii w Centralnym Przystanku Historia możecie sprawdzić się w grze Warsaw Rising. To interaktywna gra o Powstaniu Warszawskim. Trzeba będzie samodzielnie podejmować decyzje, od których zależy przetrwanie oddziału. Granie codziennie do soboty. A od dziś do niedzieli nocny market przy Towarowej. Start o 17:00. To okazja, żeby w komfortowej przestrzeni spędzić wieczór z przyjaciółmi.
0: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek Wszystkie Marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach, czwartek 10 września. W SC już grają Michu Sobkowski. Witajcie!

0: Kapitalną energię wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radia SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie. To nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Stoń tutaj Kościel z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję. No i oczywiście pierwszy raz z SK, opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz wasz spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć. Jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia, no, pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Korościel Wesce po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy Bemo. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
16: I po reklamie.
17: Esko,

0: O tym, jak w relacjach ważny jest głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja, szanowni państwo. O tym śpiewała Margaret w numerze Prima Ballerina, który zagościł na antenie Radia SK. A my dziś w okolicach północy, przed północą, głos oddamy nowościom, premierom i świeżynkom. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Po godzinie 23, a przed północą pojawi się tu Maty Puczyło i zagra właśnie te numery, które swoją premierę mają na przykład w piątek o północy. I tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was naprawdę bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę nawet, że nie jedną. Ja wiem o jednej. Maty Puczyło zna ich więcej i będzie z wami po godzinie 23. Ed Sheeran za chwilę, Shape of You, a później Tame Impala.
1: Reklama. Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W euro samochody Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Dzień otwarty z dobrą kawą i rabatem nawet do 80 tysięcy złotych? Już 12 września deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty warszawskiej 58A. Na miejscu czekają kawa, poczęstunek i szeroka oferta mieszkań. Tylko tego dnia skorzystacie z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a doradca kredytowy Notus pomoże sprawdzić możliwości finansowania. 12 września, warszawska 58A, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: I po reklamie.

0: Grzeszczak i Mango na antenie Radia Jacka. Przed chwilą ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15 czy nie, ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie do domu.
2: Michał, ja to słyszę.
1: A jesteś, to cześć.
0: Dzień dobry, witam. Cześć. Zasięg się skończył, do usłyszenia.
1: Pa.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Defis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmiecuszyński 646.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy BEMO. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz. Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Niepodległości przed Batorego mocno się przetkała. Kiepsko jeździ się teraz Powsińską przed Idzikowskiego. Większy ruch widać już na S8, to od Powstańców Śląskich do Maremontu, a w drugą stronę roboty drogowe na Moście Grota, no i ciasno też na Dźwigowej w stronę Połczyńskiej.
16: Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj jest tak, że tak powiem 6-7.
17: Co to znaczy?
16: No to znaczy, że jest, no tak wiesz, no tak 6-7.
17: To znaczy, że trochę tak, a trochę tak.
16: Tak, bynajmniej nie 67, chyba że w Fahrenheitach, a w Celsjuszach 19 stopni w Warszawie, no i będzie spadało do 10-9 nawet w nocy, jutro znowu 19. I znowu pochmurno i też może padać.
17: A jakie będą święta? Czy będą białe święta?
16: Będą.
17: Będą białe
16: tak,
17: święta.
16: 100%.
17: To jest akurat najważniejsze. Dziękujemy ci, Cinku.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: 15, Agata Chruściak, zapraszam, a na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Komunikat o takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, czyli spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do zmian w zakresie bezpieczeństwa, jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mateusz Gołębiewski rozmawiał z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowę.
2: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
18: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
2: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
15: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
19: Problemów nie będzie?
20: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
21: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
15: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
22: SK Warszawa News.
15: Fotoradary w 6 nowych miejscach. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na montaż urządzeń. Staną m.in. w Alei Niepodległości, przy wschodnim przyczółku Mostu Gdańskiego czy na trasie Łazienkowskiej.
23: W tych miejscach stanie fotoradar z okolicy ulicy Karowej przy tunelu Wisłostrady i 5 urządzeń z Mostu Poniatowskiego.
15: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik ZDM-u. Wrócił także fotoradar w Alejach Jerozolimskich, nazywany najbardziej dochodowym w Warszawie. Pamiętajcie, że zaczęły się już testy syren alarmowych w 5 stołecznych dzielnicach. Potrwają one do przyszłego piątku.
22: Sońta i Goście, czyli SK w Radiu SK.
1: Witamy serdecznie, kochani, to jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
24: Nie, ale nie wszędzie, to różnie w różnych firmach, ale a w niektórych nie ma wypłaty.
1: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty.
24: Jak
1: teraz,
24: to nie
1: wiesz?
24: No
1: teraz nie dostaniemy, my dopiero dostaniemy w październiku i teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień, przepraszam.
24: Właśnie, to jest pytanie do naszych słuchaczy.
1: Jak
24: przeżyć wrzesień?
1: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy, pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
24: Nie.
1: Dobrze.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic, zero, zupełnie.
1: Nie
0: a 10 ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
2: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkają kaczki.
1: Aha.
2: To może wam chleb rzucą, jak będziecie biedniejsi niż one.
1: Okej, super, świetny pomysł, tylko niestety kaczki dopływają do chleba szybciej niż ja.

0: Tobi Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, zbierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Wiem, Cinek, tak, że ty skądinąd zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę, proszę. Proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
3: Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sotkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcesz.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.
11: Nowe życie. Nowy adres. Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. G-Mac, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
16: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
17: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
18: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka, ważne tak, wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym food hallem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeff's na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
22: I po reklamie.

0: Sobel i Sanach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną,
2: Michał, tak? Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
2: Oglądałeś.
0: Tak.
2: Podobała ci się?
0: Nie.
2: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
2: Tak.
0: Tak.
2: A teraz ci się podoba?
0: Co, Miley Cyrus? No. Tak, podobał mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
2: Na kuli.
0: Pół naga tak się bujała.
2: Buja się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
2: Tak, teraz wydała nową piosenkę Bass Persuades i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Bass Persuades pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przed smaku?
0: A jak?

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty, godzina 16. To wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, znaczy już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: My nie jesteśmy świeżi, tak, to trochę. W ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radiu SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, ja go widziałem, bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. To jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja. Więcej.
3: Więcej. Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
3: Gramy wam od północy.
2: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało,
5: żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. G-Mac, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
9: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
11: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
15: Z tej strony Izak.
16: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
17: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień otwarty z dobrą kawą i rabatem nawet do 80 tysięcy złotych? Już 12 września deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty warszawskiej 58A. Na miejscu czekają kawa, poczęstunek i szeroka oferta mieszkań. Tylko tego dnia skorzystacie z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a doradca kredytowy Notus pomoże sprawdzić możliwości finansowania. 12 września warszawska 58A od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
15: I po reklamie.

0: Post Malone w radiu SK Sunflower.
1: Już teraz ja?
2: No mów.
1: A bo miał być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zwróciłeś to
2: nie,
1: na mnie.
2: Mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Z tej strony Izak.
13: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów. Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.
17: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października Double Tree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
18: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
17: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Łopuszańska i Chynka, tu zdecydowanie teraz nie przyspieszycie. Problemy są również na S2, bo postać trzeba już od Alei Krakowskiej w kierunku Ursynowa. Na czerwono też Dolina Służawiecka i Sikorskiego w obie strony. No i S8 zatkała nam się od Lazurowej do Marymontu.
1: Jutro w Warszawie 19 stopni, żadnych opadów, ale takie zachmurzenie. Myślę, że może jutro dopaść ludzi jesienna handra, mimo że jeszcze nie ma jesieni. Wiesz, także
2: jak w piątek po południu
1: może ludzi dopaść jesienna handra?
2: Pozbyć się hangry, tak?
1: My tutaj będziemy jutro rozganiać jesienną handrę, także zapraszamy serdecznie.
2: A będzie Julia Wieniawa, to jest najlepsze lekarstwo na hangrę.
1: Tak.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści podtrzymują więc zapowiadany na jutro protest. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. 43-letni Ukrainiec chciał wnieść amunicję na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
20: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
8: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą cieczy, są teraz przesłuchiwane, a straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko problemy kierowców. Za chwilę koszty przeniosą się na konsumentów, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
21: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, będzie to mogło wpływać na cenę dostaw.
8: A cena popularnej 95 na wielu stacjach przebiła już granicę 8 zł za litr. Diesel jest średnio o złotówkę droższy.
22: SK Warszawa News.
8: Wielkie otwarcie Symfonii Varsovii. Po remoncie siedziba przy Grochowskiej otwiera się dla publiczności. Przez najbliższe tygodnie będą się tam odbywać koncerty, wystawy i warsztaty.
23: Wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc.
8: Mówi Janusz Marynowski, dyrektor Symfonii Varsovia. Wydarzenia w ramach festiwalu Nowe Otwarcie potrwają do 27 września. Kontrola NFZ w Szpitalu Południowym się przedłuży. Pierwotnie miała potrwać do połowy miesiąca, ale ze względu na wielowątkowość potrwa najprawdopodobniej jeszcze do końca października.
22: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
24: I żeby była jasność, nikt nie każe wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wypiszecie nam na sk.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
1: Teraz już będziemy dzwonić?
24: No tak.
1: A już wiemy do kogo?
24: Za pół godzinki.
1: Już wiemy do kogo?
24: No już trochę się domyślałem.
1: Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
24: Gramy.

0: na coś słodkiego. Stąd Sugar Babes w Radiu SK. Push the button, Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, polscy siatkarze grają z siatkarzami portugalskimi. Zgadnij, jaki jest wynik.
0: 3-0.
1: Nie, jest 2-0 w setach i w trzecim prowadzimy 18-12. To są Mistrzostwa Europy. Polki niedawno grały w Mistrzostwach Europy, niestety zajęły dopiero czwarte miejsce. Znaczy dopiero. Przed turniejem wziąłbym w ciemno, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Natomiast Polacy są trochę mocniejsi. Tym, że tymi Portugalczykami, jak mówiłem, nie podniecamy się. No bo gdyby tam grał Cristiano Ronaldo na przykład.
0: A czy wiesz, są ludzie, którzy się podniecają Portugalczykami.
1: Ale ty do nich nie należysz, czy należysz?
2: Nie wszystko trzeba mówić w radiu,
0: nie
2: prawda?
0: Nie o mnie, nie o mnie.

0: MJ Deli w Radiu SK, to jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jest fanem celebrytów, musicie o tym wiedzieć.
1: Nie jestem fanem żadnych celebrytów.
0: No, no to powiedz, co masz do powiedzenia.
1: O Filipie Heizerze chciałem
0: powiedzieć. No właśnie, króciutko. No.
1: Coś się kroi, proszę państwa, na SK.pl czytamy, że Filip Heizer przymierza ślubny garnitur.
0: I jak wygląda?
1: Nie sądzę, żeby szedł w nim na kręgle.
0: No nie.
1: Ślubny garnitur służy do brania ślubu.
0: On chyba mówił gdzieś w telewizji, że on będzie się żenił z tą dziewczyną. Ona jest od niego chyba z 30 lat młodsza, czy ileś?
1: Dwa razy młodsza jest. On ma 40 ileś, ona ma 20, ma na imię Bianka.
0: Ona, tak? On ma Filip.
1: On ma, tak. Nie, on ma Bianka, ona Filip. To może zmylić księdza.
0: Słuchaj, a ładnie on wygląda w tym garniturze, czy tak jak my byśmy wyglądali?
1: No, tak jak my byśmy wyglądali idąc do komunii.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sotkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zobacz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek w Skierniewicy, Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: It Ain't Me to Kygo i Selena Gomez w Radiu SK. SK po raz pierwszy to jest taka zabawa, w której wy na SK.pl nam piszecie, jaki pierwszy raz chcecie przeżyć na koszt Radia SK, a my ten pierwszy raz opłacamy i w tej sprawie jest z nami Marta. Cześć!
1: Cześć, witam was serdecznie.
2: Witamy cię, Marta, bardzo serdecznie. Jaki chciałabyś przeżyć pierwszy raz z Radiem SK?
1: No, pierwszy raz SK. Chciałam, żebyście zafundowali mi pierwszy tatuaż.
2: Nie masz jeszcze tatuażu? Taka duża
1: nie
2: dziewczyna
1: mam.
2: I bez tatuażu?
1: Jestem po 40 i nie mam jeszcze tatuażu.
2: Ale jak to? Nigdy nie siedziałaś? 40 lat.
1: Nie siedziałam.
2: Słuchaj, Marta.
1: Marzy mi się wzór wilka.
2: Tak się składa. Wzór wilka ci się marzy?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Mhm. Okej, okay, to wiesz, co tak się składa, że jest z nami tatuażysta i ten tatuażysta chce ci zadać teraz trzy już bardzo precyzyjne pytania. Dobrze, jesteś gotowa?
1: Okej. Okay.
2: Panie tatuażysto, zapraszam.
0: Dzień dobry, to ja jestem tatuatorem i tak się składa, że ja chciałem zrobić swój pierwszy w życiu tatuaż, także mimo, że SK nas połączyła. Mam już dłuto. Mam pytanie, czy ty wiesz coś o wilkach?
1: No nie mieszkam w takich terenach, gdzie są wilki, ale wzór wilka nie umiem tego do końca.
2: W Bieszczadach mieszkasz?
1: Czuję ten tatuaż.
2: W Bieszczadach
1: nie, mieszkam w centrum Polski.
0: No dobrze, a jak robi wilk? Może prościej.
1: Aha.
2: Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: Chory wilk, ale tak.
2: Panie tatuatorze, czy ja mogę zadać pytanie?
0: Nie, jeszcze jedno mam.
2: Panie tatuatorze, jeszcze jedno.
0: Gdzie chcesz, Marta, ten tatuaż?
2: W Radomiu.
1: Na ramieniu.
0: Nie, w jakim mieście pytam?
1: W Łodzi.
0: Myślę, że możemy to zrobić, ale jest jeszcze jedno pytanie.
2: Na jakim morzu? No nie, błagam cię, w Łodzi to jest miasto.
0: No. Nie no, Michał, pytanie twoje.
2: Aha, moje pytanie.
0: Tak.
2: Aha, po co ci ten tatuaż?
0: Ale mądre, nie warto było.
1: Nie, wewnętrznie już dojrzałam i czuję od dawna, że chcę mieć tatuaż.
2: Dobra, chcesz pieniędzy?
1: Cicho,
2: tatuator teraz cicho. Ile chcesz pieniędzy, Marta?
0: Ja chcę pieniędzy.
1: No,
0: chyba
1: potrzebuję 1500 zł, bo to będzie duży wilk.
0: Spokojnie, ja to zrobię za dwa.
2: Marta, zrobimy ci tatuaż i zmienimy ci tatuatora na profesjonalnego. Dobra?
0: Dziaramy, brawo!
1: Super. Dziaramy, hej!
2: Gratulujemy,
1: super, bardzo się cieszę.
2: Trzymaj się.
0: Tak to działa, dzięki. Proszę państwa. Dziaramy, Martę, jeżeli wy chcecie przeżyć z nami swój pierwszy raz, to zapraszamy na sk.pl.

0: Shakira i Loka. Dizzy Rascal towarzyszył Shakirze w tym utworze, to jest Radio SK. Dizzy Rascal, taki brytyjski raper.
1: Aha.
0: Już trochę taki przeszły, wiesz? Mhm. Ale może jeszcze wrócimy.
2: A jest na emeryturze? Dobrze się czuje?
0: Tak, tak.
2: Wysoką ma emeryturę?
0: Jest w ośrodku dla emerytowanych raperów brytyjskich. W Sulęcinie.
2: No to fajnie. Mamy nadzieję, że tam w Sulęcinie słuchacie Radia SK, kochani.
3: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
12: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: a o godzinie 12.
1: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd. Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
2: A dodajmy, PKP straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia szacuje na 3 miliony złotych. Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Od wtorku będzie mogła karać mandatami, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
3: Sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i tauryny osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
2: A wśród nowych uprawnień również pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe. 3-0 w setach to był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią. Kolejny mecz naszych w sobotę, wtedy zmierzą się z Izraelem.
4: SK Warszawa News.
2: Z Orlika na stadion trwa trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. W drodze do finału również drużyny z Mazowsza.
5: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę.
2: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Rozgrywki wojewódzkie ruszą w październiku, a finał w listopadzie. Wystartował nowy sezon w Teatrze Kapitol. W sobotę i niedzielę możecie wybrać się na sztukę Łóżko pełne cudzoziemców. Na scenie Daria Widawska, Anna Guzik czy Waldemar Obłoza. Słuchajcie nas uważnie, będziemy mieć dla Was wejściówki.
4: Sońca i Koroście. Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
6: Dwie po 17 na zegarze Radia SK. Trzeba powoli wychodzić z pracy i szukać czegoś sobie do świętowania.
7: Dzisiaj, a co można świętować?
6: Dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
7: O, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że ty masz takiego wujka, który wie, jak świętować Dzień Piłkarza.
6: Tak, tak. Wujek proponuje rozegrać dwie połówki, potem karniaki i już można się kiwać.
7: Aha, obrzydliwy jest ten twój wujek, wiesz? Stary wujek.
6: Nie ma żadnego wujka, to jest mój sposób.
7: Jaki macie sposób na świętowanie Dnia Piłkarza?
6: Ja wiem. Można stać w korkach.
7: Aha, dobrze, już wystarczy. To znowu wujek?
6: Mam jeszcze jedno.
7: No.
6: Nie. Nie, żarty.
7: Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym messengerze, jak świętujecie Dzień Piłkarza.

0: Do End of Beginning w Radiu SK. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzi mikrofonu.
0: Jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt. Przed chwilą pani miała dwoje,
0: to
1: czyli
0: się
1: był poród przed chwilą.
0: No. Porody mamy.
1: Ale to idzie.
0: Ale lecz.
1: Czy oni są, oni są w wieku szkolnym? Te, oni, one?
2: Tak.
1: I czy oni, one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
2: Nie.
1: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
2: Z prac ręcznych? Znaczy, jak jest jeszcze taki przedmiot w szkole.
1: Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
2: Tak.
1: A, czy
2: szycie.
1: Się... Szycie. Ale... Szycie. Szycie na antenie, tak czasami się mówi. Tak,
2: jak życie na antenie.
1: Dobrze, więc drogi, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
2: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
1: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
2: Słuchają.
1: O, dzięki, to była super Jadzia.
2: Radia SK.
1: Radia SK. No.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miło.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak.
1: Dzisiaj młodzi ludzie tego nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na eskowego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: A głodniaka zresztą. No,
1: dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz...
0: Klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
3: Gratulujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
15: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrzcie, jak jeszcze 2 miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat ale... mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku był? Nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: Kurnia o Wośp, Walentynki.
0: Walentynki.
1: Potem ja mam urodziny, zaraz pamiętasz, którego?
0: No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pamięć?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, no zaś.

0: Hity na czasie w Radiu SK to Fastboy i Music Sounds. Sonita Karosiel, czyli SK w Radiu SK.
1: Za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sotkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Musimy porozmawiać.
4: Nie?
5: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
5: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy BEMO. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Ring my bell w Radiu SK. Sońta Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Reklama.
3: Panie Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
15: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolit 6-7.
20: Dźwigowa i Powstańców mocno się zatkały, podobnie Łopuszańska do Jerozolimskich i same aleje. Tu postójcie od Kleszczowej do zjazdów Prymasa Tysiąclecia. Kto może, niech też omija Sikorskiego, bo postać trzeba tu w obu kierunkach. No i utrudnienia macie też teraz na S2, zaraz za węzłem Opacz w stronę Ursynowa.
21: Kto może, niech też omija Dziki, jeżeli je spotka na swojej drodze. Pozdrawiam dzisiaj Dziki, które maszerowały po kwatery głównej w kierunku parku. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, no to upał jakby zelżał. Wczoraj bardzo ciepło, dzisiaj 16 stopni. Pochmurno, chociaż miejscami są przejaśnienia. Raczej dzisiaj padać nie powinno, ale jutro wieczorem deszczowe chmury nad Warszawą mogą nadciągnąć.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
1: SK Sport News.
20: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
2: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
22: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
20: Mówili kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
1: SK Warszawa News.
20: W Jerozolimskich znów stanął fotoradar. Urządzenie wróciło na swoje miejsce po 3-miesięcznej przerwie spowodowanej uszkodzeniem. W niespełna miesiąc od uruchomienia urządzenie zarejestrowało blisko 8 tysięcy wykroczeń.
23: Średnio ten fotoradar rejestrował około 60 naruszeń na dobę.
20: Mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Na tym odcinku można poruszać się z prędkością maksymalnie 50 km na godzinę. A od soboty czynne będą przystanki tramwajowe na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Tramwaje będą się zatrzymywały, m.in. linia 7 i 9.
1: Imprezka.
4: Imprezka.
1: Imprezka.
4: Eska.
1: Eska.
21: Czego potrzeba wam dzisiaj wieczorem, żeby ten czwartkowy wieczór po dniu pełnym zajęć był udany? Mam nadzieję, że na przykład Tylko kochaj mnie od Zali to jest taki hit, który dobrze wam zrobi. Od niego rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w imprezce. 2 po 18, tu Hanczak, witajcie.

0: Czy loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem? Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wydzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę m.in. nowość od Toflow. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy Anna. Się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje?
0: Akacje? Podczas grzybów? No okej, no że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł i jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo. Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radiu SK. And feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. That's before done. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Terry Swims na antenie Radia SK w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Teddy Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-It-All na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radia SK, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Z tej strony Izak.
8: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: No ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, you spin me round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? Mm. No cóż, taki jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczne.
0: Okej, okay, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami, niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Szabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
4: I jest ich jeszcze więcej.
5: Jeszcze więcej.
4: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17.
5: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
16: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
17: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
18: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
19: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
18: Na czym Frostę kupiłeś?
19: Proszę, się nie da.
20: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy złotych otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów, Puławska 564.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

Za kilka chwil godzina 19, a w Radiu SK w imprezę Even Easy Bizu All of My Love. To jest jedna z naszych nowości. Wszystkie hity zaczynają się w Esty i na pewno po godzinie 19 też coś premierowego wam zagram, ale mnóstwo premier to będziemy mieli dla was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczyło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H-a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23 wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
7: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
8: Okej, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
9: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: I po reklamie.
16: Warszawa na czasie.
17: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Mamy czwartek, czyli taki mały piątek. Jeśli chcecie zacząć weekend nieco wcześniej, to idealnie się składa. Już o godzinie 20 w klubie Hula Kula startuje impreza z DJ-em. Właśnie w ramach imprezowego czwartku wstęp wolny, także zbierajcie ekipę i lećcie się wytańczyć. Z kolei już na ten właściwy weekend, konkretnie na piątkowy wieczór, o godzinie 18 startują Dni Wilanowa. Na plaży Wilanów będą koncerty. Wystąpi Baim, Zaria, Roxy oraz Kuba i Kuba.
18: Muzyką się żyje.
19: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce? Nie. Ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight? Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
15: Impreska.
19: Alipka pojawi się też w tej godzinie w imprezie w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje Noce z Jonatanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-Aware na dobry początek tej godziny. No i też będzie o grzybach oczywiście i o naszych byłych w tej godzinie. Michał Hanczak, witajcie!

0: To Carla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem, to już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych bangerów. Choćby Dior w zeszłym roku u nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living to jest MK, Tristan Henry i teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: Jeden DJ remiksuje drugiego DJ-a, bo w oryginale to Kygo Take Me Back, ale Robin Schulz zrobił remix, tuning tego kawałka, no i właśnie w tej wersji wam ten numer zagrałem, bardzo imprezkowej. 28 minut po 19, Hanczak z tej strony, za chwilę Dawid Podsiadło, a potem zagraniczny Dawid, czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: na lata.
1: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów, Puławska 564.
2: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku, od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na was czekać i wprowadzać was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając wam razem z panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.

0: promocja.
1: Więcej!
2: Więcej!
1: Jeszcze więcej!
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Dzień otwarty z dobrą kawą i rabatem nawet do 80 000 zł? Już 12 września deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty warszawskiej 58A. Na miejscu czekają kawa, poczęstunek i szeroka oferta mieszkań. Tylko tego dnia skorzystacie z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a doradca kredytowy Notus pomoże sprawdzić możliwości finansowania. 12 września, warszawska 58A, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
7: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
6: To co ty właściwie jesz?
7: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
6: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
7: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
8: Stop! Otwórz oczy na Maltę. Od 15 do 21 września w Artbox Experience w Fabryce Norblina odkryjesz wyspę pełną historii, smaków, kultury i niezwykłych krajobrazów w spektakularnym doświadczeniu 360 stopni i VR. Wejdź do środka i poczuj Maltę wszystkimi zmysłami. Wstęp bezpłatny codziennie od 12 do 20. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Malty w Polsce.
9: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
10: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek w Skierniewicy, Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: I po reklamie. Warszawa na czasie.
0: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli czujecie, że brakuje wam w życiu jakiegoś konkretnego DJ-skiego setu, to mam dobrą informację. Już w piątkowy wieczór w Browarze Warszawskim wystąpi Clapton, niemiecki DJ, który zapewni wam połączenie house'u, EDM-u i elektronicznego soulu. Start o 18:00. Jeśli na resztę weekendu też chcecie porcję muzyki na żywo, to już w sobotę w chacie Trapera nad Wisłą Funky Tank robi ostatni plenerowy koncert tego lata. Start o 19:00, wstęp wolny.
17: Muzyka się żyje.
18: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
19: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
18: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, to STR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rawiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców, ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
20: Imprezka.
21: Imprezka.
20: Imprezka.
21: Eska.
20: Eska.
18: Minuta po 20:00. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiano Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Timbaland i Keri Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa w Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Albo w Brzegu, bo czasami Łódź do Brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20 czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23. Prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Matiego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram. No przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny singiel też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak nazywa się ta piosenka, no to posłuchajmy.

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu SK w imprezie, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. No a za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sotkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Wrocław, Wałmiecuszyński 646.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. Dżimek, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasy.

0: świat. A ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym foodhallem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeff's na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

To Margaret i Prima Ballerina na antenie Radia SK w imprezce. No w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście jest o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. O. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku m.in. Black Eyed Peas zagrał Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas padnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje psiecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: No, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Sway Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska, chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana. Bogata dziewczyna nam się odezwała, ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, nasz nowy program po 23. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H-a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa!

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka? Ważne tak? Wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym footholem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeffs na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie. Warszawa na czasie.
15: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Już w tę sobotę finałowy koncert projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci ostatni. Na scenie m.in. Molesta, Evenement, OSTR, PZ czy Łona.
16: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości.
15: Mówił producent i pomysłodawca projektu G-Mac, czyli Radzimir Dębski. Koncert na lotnisku Bemowo. W międzyczasie jutro o 21.30 macie kino plenerowe w Ursusie w Parku Czachowickim.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
1: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
0: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
3: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
4: Siemanko, witam.
3: Vivi Simon też tu
4: Siemanko.
3: Jest. No i Palar.
4: No witam serdecznie.
3: Gotowi jesteście?
4: Tak jest.
5: Pewnie, no zawsze jak? Jesteśmy gotowi.
3: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy. Dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
5: poznasz
3: tym.
5: Prawdę.
3: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
5: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
3: Po drodze, wszystko
5: po drodze.
4: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
5: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
3: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
5: Dokładnie, dokładnie.
3: No. Palar jest cicho.
6: Ja
3: obawiam się,
6: audycji.
3: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
6: Ciebie?
3: Mnie wygryźć?
6: No. Nie, na twój głos, ja bym nie konkurował z takim.
3: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam, tam na miejscu, miałeś
6: lip-sync, tak zwany
3: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
5: Natomiast nie byle jakie.
6: Bo takie klaskanie.
3: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
5: Tak, ja przybrałem taki kostium.
4: Garnitur
5: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
3: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
5: No, stary. Dominacja. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia do FP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
7: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. No, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, tak, największy hit, no, to była ostatnia.
4: To dosłownie zostało zrobione...
7: Tak. Z tydzień przed wylotem.
4: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
6: Jako
4: bonus track, ale
7: nawet klip zrobiliśmy.
4: Nakręciliśmy.
7: Ale fajna nuta w ogóle.
6: Fajna.
4: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie.
7: Takiego
4: będzie,
7: to jest pamiątka od razu.
4: No, taka wiesz.
7: Tam nakręciliśmy tam.
4: Teledysk tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem
5: wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płycie.
7: No i my nasze solówki.
5: No, no chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, palara rzeczy robiliśmy. No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Ryka Moczko, jak u Maty.
3: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. California Records, to wszystko.
7: Cholera, otóż.
5: Może rzeczywiście,
3: masz nas.
5: Nie?
3: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
7: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
6: Fajna emocja.
7: Fajna emocja, też my się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak?
3: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no, to jest ten moment?
6: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
3: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
6: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
5: Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, że kurde, no.
6: Nie tym razem.
5: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
7: Nie tylko o to chodzi.
5: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy, no i tyle, nie?
7: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
6: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
5: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Campic music, no to nie. Do tego tak to wygląda. No.
3: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. I jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
7: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
3: To akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
5: Padałoby. Fajna pioseneczka.
3: Fajna pioseneczka.
7: Motywująca,
5: tak.
3: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
7: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
5: Klipy.
6: Dwa tygodnie to wyjęte były,
7: tak, co? Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
5: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
6: Ale i tak się też nagrało.
5: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my sobie tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palacz żywym.
7: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
5: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
6: nie będę mówił jak,
5: nie będę mówił jak, nie?
7: A tu wiesz, szczere pole kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
5: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, ja co patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
7: Tak,
5: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Ten anomalie
3: kraj,
5: jakieś
3: tam. Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
6: oczywiście,
3: scenograf.
6: Nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
3: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
6: to. Ja to wymyśliłem.
3: Tak, no, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
6: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale
5: nie będę mówił jak.
3: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
6: Nie mogę mówić takich rzeczy.
7: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
6: Może dołożyjemy kiedyś, do innego klipu.
5: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
3: czekał.
5: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
7: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada do tego.
3: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
7: Palaro
3: temat tego.
7: Sorrentino.
6: Właśnie jak
3: Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
6: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
3: No,
5: znany piłkarz.
7: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
6: Tak.
3: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
7: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
3: No
5: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
3: widziałeś. Spojrzał, poczekał na pozwolenie.
5: Nie
3: wiem,
5: nie wiem.
7: Jak ten, jak Lil Durk
5: tak,
7: King Von, tak?
5: Tak, dokładnie ta strona.
7: Chciałem właśnie otworzyć.
3: Otworzyliśmy to.
7: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
5: I co innego niż ty masz też...
7: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
5: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
7: jakąś treść też.
5: Mamy treść. Ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz 2 single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym,
4: macie tu singiel, za dwa miesiące macie kolejny singiel. Mm-hmm. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za, czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak, ale to jeszcze zaczynamy, nie?
3: Mm-hmm. No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest, pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę, no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
8: SK Warszawa News.
9: Zapraszam, Anna Łowocka. Palant powraca. Na warszawskiej Skrze powstało jedyne w Polsce stałe boisko do gry, która w Polsce ma już kilkusetną tradycję. Znajduje się na rzutni lekkoatletycznej ośrodka Nowa Skra, Aktywna Warszawa. Miejsce to odwiedził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Bardzo fajne hasło widziałem wasze. Palant powraca. Skąd pomysł na takie hasło?
11: Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Szczerze, to jest pomysł z 2015 roku i nie my to wymyśliliśmy, tylko amerykańska gazeta polonijna, która właśnie po usłyszeniu naszej historii taki tytuł dodała. My go od razu chętnie przejęliśmy, bo rzeczywiście Palant powraca w całym kraju, a może i na całym świecie.
10: To jaka jest ta wasza historia?
11: Historia Polskiego Stowarzyszenia Palantowego jest prosta. Mieliśmy kij, mieliśmy inicjatywę do tego, żeby zrobić Polską Ligę Palantową 12 lat temu i udało się do tego doprowadzić. Teraz gramy drugi sezon Polskiej Ligi Palantowej. Także od jednego kija wystartowaliśmy. Mamy teraz około 20 drużyn w całym kraju. Dzisiaj na przykład drugi trening w Łodzi, gdzie też drużyna się tworzy i formują się rzeczywiście drużyny w całym kraju, które chętnie chcą grać ten nasz piękny, tradycyjny polski sport.
10: Jak się gra w Palanta? Bo ja pamiętam, że mi mama opowiadała o tym, że ona dziecięciem będąc w Palanta grała na podwórku. No mnie to już raczej nie spotkało. Grałem później już w szkole podstawowej, ale to też jakieś takie mam wspomnienia. A jak się gra dzisiaj w Polsce w Palanta?
11: Palant, jeżeli chcemy wytłumaczyć zasady, to łatwo spojrzeć na baseball, czyli łatwo spojrzeć na tego młodsze dziecko Palanta, właśnie baseball, bo ponownie mamy dwie drużyny, w Palancie gramy dwie drużyny po 8 osób i mamy pole, które przypomina nam prostokąt. Z jednego boku zawodnicy wybijają i wybiegają w pole, żeby zdobyć punkt, czyli obiegają pole, żeby zejść punkt. Po wybiciu druga drużyna, która stoi w tym polu, piłkę łapie i utrudnia bieg, utrudnia zdobywanie punktów drużynie, która te punkty zdobywa. Tak najprościej wytłumaczyć, oczywiście podczas gry liczą się różne umiejętności, ale to jest największa sentencja gry.
10: Gdzie w Polsce grywa się w Palanta?
11: Przede wszystkim w Warszawie, w ośrodku centralnym, czyli tutaj mamy Centralny Ośrodek Nauki Gry w Palanta. Gramy w Trójmieście, gramy w Krakowie, gramy w Rzeszowie, Knurowie, Rybniku, w Słubicach, w Łodzi, w Pionkach, w Jaśkowie, w Miesiączkowie, w Nowem, plus pewnie, przepraszam, jak jeszcze kogoś nie wymieniłem, ale rzeczywiście tych ośrodków mamy coraz więcej, jest ich około 50, gdzie już byliśmy, gdzie mają sprzęt, gdzie grają, ale ja wymieniłem te najważniejsze, gdzie rzeczywiście od nich rozpoczynają się kolejne drużyny lokalne, regionalne.
10: Wow, ale to w ogóle jakaś wielka liga się zrobiła nam w kraju.
11: Zrobiła nam się, mamy jeden...

0: tego? To pewnie jest frazes, że to jest gra dla każdego, bo wszystkie sporty, wszyscy mówią, że to jest sport dla wszystkich, ale w Palancie ewidentnie to widać, ponieważ mamy w polskiej lidze palantowej zawodników, którzy bardzo dobrze sobie radzą i mają 13 lat i ważą 60 kilo i mamy zawodników, którzy w takim samym meczu, w takich samych zasadach, w takim samym sprzętem i mają 2 metry i 120 kilo i 50 lat, tak? Także tutaj to nie jest gra kontaktowa, tutaj nie mamy tego kontaktu ciałem, nie liczy się wzrost, liczą się przede wszystkim nasze umiejętności i koordynacja ruchowa. Czyli to, że ktoś jest mniejszy, ktoś jest może wolniejszy, ktoś jest niższy, absolutnie go nie wyklucza, tak jak w wielu sportach to rzeczywiście jest, bo wiemy, że w koszykówkę, siatkówkę trzeba być wysokim, w piłkę nożną też trzeba umieć się przepychać, chyba że jesteś Messim, ale też się umie jak najbardziej przepychać, ale jest oczywiście o głowę niższy, ale to są wyjątki, a w palancie, jak zobaczymy zdjęcia, czy mecze drużyny palantowej, drużyn palantowych, zobaczymy, jak duże zróżnicowanie jest, jeżeli chodzi o warunki fizyczne i też gramy koedukacyjnie. To jest jedyny sport, który w najwyższych klasach, oprócz korfbolu, jedyny sport oficjalny, ogólnokrajowy, w którym rozgrywki są koedukacyjne. Czyli musimy mieć w każdej drużynie przynajmniej dwie osoby płci przeciwnej, w jakim stosunku, to już dowolnie.
1: Jakie umiejętności są potrzebne? Jak wyglądają treningi?
0: Tutaj są cztery podstawowe umiejętności, czyli zaczynamy zawsze od tego najfajniejszego, czyli wybicia piłki kijem. To jest samodzielne podrzucenie piłki kijem, które nie jest proste. Niektórzy wyobrażają sobie, że właśnie podrzucenie sobie jest prostsze niż w baseballu, jak narzucają. Niekoniecznie. Jak nam ktoś narzuci, my tylko wtedy celujemy i możemy już nazwalić na niego, że nam źle rzucił, że było coś nie tak, a w palancie, tak jak w rzucie karnym czy w rzucie osobistym, nie mamy na kogo zwalić, bo wszyscy mają warunki identyczne. Czyli sami sobie podrzucamy, mamy spokój, nikt nam nie przeszkadza, też powinna być cisza, czyli żeby nas nikt nie do końca kontrolował i mamy wybicie, czyli samodzielnie podrzucamy piłkę, wybijamy ją kijem trzymanym jednorącz w pole. To jest ta najważniejsza umiejętność. Możemy wybijać górą, troszeczkę jak serw tenisowy i możemy, tak samo jak tenisem, wybijać bokiem, czyli używając całego ciała. Tutaj jest dowolność w wybiciu. Potem mamy rzuty. Rzuty i chwyty piłki, czyli w parach rzucamy piłkę i chwytamy. Najpierw oburącz chwytamy, potem chwytamy jedną ręką. No i też mamy oczywiście bieg, czyli tutaj też te umiejętne bieganie między bazami, to też nie jest jak w baseballu, że automatycznie jeżeli jest wybicie, wszyscy biegną. Nie. Tutaj każdy może myśleć, każdy może wybiec z tej bazy, tak jak kojarzymy właśnie grę w baseball i może wrócić się z powrotem, jeżeli zobaczy, że gdzieś tam jest piłka, jest możliwość zbicia. No i to jest zbijanie, czyli zbicie zawodnika, który biegnie między bazami, możemy go trafić bezpośrednio piłką. Wtedy, jeżeli go trafimy, jest wyeliminowany, to zarówno trenujemy uniki, jak i celowanie w ruchomy cel.
1: Dzisiaj spotykamy się na skrze, w tej wyremontowanej części, na rzutni lekkoatletycznej. Jest wyrysowane boisko do palanta. Jest to pierwsze boisko, stałe boisko w Warszawie, pierwsze w Polsce, dobrze myślę?
0: Nie, mieliśmy tutaj stadion. Mieliśmy w 2020 roku stadion, który był niedaleko, na starej skrze. To jest jedyne w Polsce. Mieliśmy epizody, gdzie rzeczywiście mieliśmy stałe boisko, ale to jest jedyne w Polsce stałe, naturalne boisko. Będziemy malować orliki, będziemy starać się, żeby na orlikach też były linie palantowe, ale tutaj mamy perfekcyjne warunki dzięki ośrodkowi Nowa Skra Warszawa, które zapewniły nam jedyne boisko takie na świecie.
1: Ciężko było przekonać urzędników do tego pomysłu?
0: Przede wszystkim gra w palanta oczywiście przez wszystkich jest traktowana jako sport bardzo niszowy. Ciężko jest wynająć naturalne boisko przez to, że piłka nożna jest święta troszeczkę u nas i możemy właśnie celować w inne boiska. Tak jak tutaj jest to rzutnia do rzutu młotem, do rzutu oszczepem. Teren, który oczywiście jest zajęty, ale my jako zawodnicy w palanta grający, jako palanciści, nie potrzebujemy żadnych instalacji. Potrzebujemy właśnie tego prostego terenu, który jest wydzielone, my kładziemy sobie bazę, bierzemy kij, piłkę i jesteśmy gotowi do gry. Także tutaj najpierw pokazaliśmy, jak oczywiście gra w palanta gra. Pokazaliśmy, że my nie niszczymy tego boiska, że to nie są troszeczkę wślizgi jak w baseballu, że my rzeczywiście tutaj gramy, też są wślizgi, ale one nie niszczą tak boiska jak inne sporty, które znamy, jak rugby, jak właśnie piłka nożna chociażby. I udało się pokazać, że rzeczywiście mamy dużo chętnych, którzy co czwartek o 19 przychodzą na nową skrę, dołączają do drużyny i chcą spróbować gry w palanta.
1: czwartek, 19, Nowa Skra, tak? Wszystkich tak. zapraszamy?
0: Wszystkich zapraszamy. Tutaj od września przede wszystkim startujemy z nowym formatem Rodzic plus Dziecko treningi. Będą treningi dla dzieci, to w ramach Legia Palskus, ale też będą oczywiście treningi otwarte,

0: jeżeli ktoś chce przyjść, spróbować przyjść, zobaczyć na jeden trening, zobaczyć jak gra się w Palanta, to jak najbardziej też trenuje pierwsza i druga drużyna PSPAL Warszawa, czyli PSPAL Wisła Warszawa i PSPAL Orły Warszawa, ale też można spróbować jako totalny nowicjusz zrozumieć zasady, oczywiście je tłumaczymy, spróbować wybicia, spróbować właśnie tego łapania i przyjść, zobaczyć jak gra w Palanta wygląda w nowoczesnym wydaniu.
1: Korki, strój sportowy, jakaś rękawica, czego potrzebuje?
0: Absolutnie niczego. W Palancie nie ma rękawic, łapiemy gołymi rękoma, ubieramy się swobodnie, czy to będą długie spodnie, czy krótkie, czy buty na płaskie podeszwie, czy korki. To też jest absolutnie dowolne, ale tutaj rzeczywiście tylko chęci i możemy grać. Oczywiście nieraz czapka się przydaje w słoneczne dni i okulary.
1: No dobrze, to powiedzmy trochę więcej o tym Palancie, no bo to zdaje się właśnie jest polski sport, polski wymysł. Skąd ten Palant w ogóle się wziął?
0: Nie wiadomo skąd się wziął w Polsce. To są tak dawne zapiski, że ze średniowiecza, że mamy nadzieję, że będziemy do nich docierać dopiero. Ale pierwsze zapiski są dla nas początkiem gry w Palanta, czyli 1427 rok, zapisy na Akademii Krakowskiej, gdzie ktoś został uderzony kijem służącym do gry piłatykiem. Piłatikus na łacinę to było przetłumaczone, dlatego wiadomo, że to już było znane w całym społeczeństwie słowo, które oznaczało kija, piłatyk, tyka piły. To było gdzieś dalej tłumaczone i to są pierwsze zapiski z 1427 roku. Za rok mamy 600-lecie, idealnie 600 lat od tych pierwszych zapisków już mamy przygotowane oryginały tych zapisków, będziemy świętować, będziemy celebrować w przyszłym roku, ale to są pierwsze zapiski o tym, że gra w Palanta istniała. Sama nazwa pochodzi z XVI wieku, od wtedy wpływu włoskich, modnych języka włoskiego i słowa palla, czyli piłka. Palante to jest grający piłką, piłkarz dzisiaj byśmy powiedzieli. W kolejnym stuleciu Polacy wyjechali do Ameryki, tam zakładali pierwszą hutę szkła i właśnie w przerwach od tej huty szkła według historyków w 1609 już grali w Palanta. I Indianie przyglądali się im z podziwem i według historyków również od nich wziął się baseball, czyli od tych polskich imigrantów, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych, powstał baseball. I jeżeli chodzi o Palanta, on przetrwał zabory. To było niesamowite, że jako tradycja kultury fizycznej przetrwał zabory i zaraz po uzyskaniu niepodległości w ciężkich czasach w latach 20. powstał Polski Związek Piłki Palantowej. Na przykład jak siatkówka wchodziła amerykańska do Polski, najpierw była właśnie w tym związku. I wtedy też był największy rozkwit Palanta. Mieczysław Fok napisał swoją biografię od Palanta do Belcanta. Belcanta. Od Palanta do Belcanta. Kusociński zaczynał od Palanta. Wtedy też były ligi, były rozgrywki, w gazetach wyniki. I wtedy rzeczywiście, zanim te amerykańskie, angielskie, zachodnie sporty przyszły do nas, Palant był najpopularniejszą grą, najpopularniejszym sportem w Polsce. Po II wojnie światowej niestety upadek gry w Palanta, przede wszystkim przez globalizację i rozwój innych sportów, ale też przez atak ówczesnych władz na grę w Palanta jako coś, co może spajać Polaków za granicami wschodnimi, jako coś niebezpiecznego, co może być przyczynkiem do tego, że ci Polacy odzyskają polskość i za granicami dalej będą chcieli być Polakami. Wtedy zaczęło się obrażanie gry w Palanta, wtedy zaczynał się upadek, wtedy zaczęto Palanta wyprowadzać z klubów sportowych, wtedy też on wychodził ze szkół i doprowadziło to do tego, że w 1978 roku Polski Związek Piłki Palantowej przeszedł na baseball. I Palant przetrwał tylko jako gra szkolna, gra podwórkowa, nie było rozgrywek, nie było organizacji, która szkoliła WF-istów, która szkoliła trenerów, która prowadziła rozgrywki, dlatego też Palant podupadał. Ja grałem w Palanta od dziecka, ja miałem kija w wieku 9 lat, ten kij w ogóle zresztą dalej mam i ja uwielbiałem grę w Palanta. Ja grałem 5 lat w klubie piłkarskim, ale zawsze marzyłem, żeby rzeczywiście w Palanta zagrać na najwyższym poziomie i teraz się udaje, bo dalej jestem zawodnikiem, dalej jestem graczem drużyny, no tylko jest ten problem, że są lepsi teraz ode mnie i rzeczywiście powstała taka społeczność takich zawodników, że gra w Palanta z turnieju na turniej coraz wyższy poziom prezentuje, nie tylko ze względów sportowych, ale też ze względów widowiskowych.
1: To jak udało się reanimować, wskrzesić tę kulturę palantową w Polsce?
0: Ciężka praca u podstaw, czyli najpierw opracowanie sprzętu, zasad gry, spisanie tego wszystkiego, jeżeli chodzi o nowoczesne zasady gry i później szkolenie, jeszcze raz szkolenie, czyli robienie turnieju z nauką gry, robienie wydarzeń, małych treningów, robienie, jechanie na duże imprezy, gdzie była już społeczność, którą uczyliśmy, czyli na przykład w 2015 roku na Student Campie w Bułgarii, gdzie było 1000 osób, zrobiliśmy turniej na 150 osób, turniej osób, które w ogóle nie umiały grać. Także to było to, że one potem nauczyły się, zagrały 4-5 godzin z nami potężny turniej, zobaczyły, że to jest fantastyczny sport i przyjechały do siebie i chciały to rozwijać. I dzięki takim osobom, które gdzieś zadzwoniły do nas, zdecydowały, że one mogą to poprowadzić, zaprosiły nas na trening, pan powraca. Czyli dzięki tym ludziom, kolejnym wolontariuszom, kolejnym działaczom i pasjonatom, którzy dalej to krzewili. My dajemy wszystkie narzędzia. My dajemy zasady gry, my dajemy filmik z zasadami gry, my szkolimy. Tydzień temu było darmowe szkolenie właśnie dla sędziów palantowych. Szkolimy całe kadry i staramy się, żeby oni szkolili dalej następne osoby. Też staramy się to wszystko do online dać do sieci, żeby nawet osoba, która zaczyna, miała komplet dokumentów, żeby mogła zacząć od następnego dnia grać.
1: To gdzie was szukać?
0: palantpowraca.pl. Startujemy z dużą akcją Palanto Sport. To będzie akcja już typowo mówiąca, no, że Palant powrócił, ale teraz Palanto Sport, czyli przekonajmy, że Palanto nie ktoś durny, że Palanto tradycja, z której możesz być dumny. I to będzie hasło dla nas, żeby od przyszłego miesiąca mocno wystartować z kampanią informacyjną i z petycją ludzi, którzy rzeczywiście twierdzą, że Palanto Sport, żeby pokazać politykom, pokazać samorządowcom, pokazać władzom, że mamy coś wspaniałego, czego nie możemy się wstydzić.
1: No to ja przechodzę z mikrofonem na następny trening. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: SK Warszawa News.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie bloku na Stołecznym Ursynowie. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Śledztwo dotyczy zaniechania prac naprawczych i ewakuacji lokatorów, co z kolei doprowadziło do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Sprawie przyjrzał się Krzysztof Płowecki.
4: To, że blok przy ulicy Hirschfelda jest w złym stanie, było wiadomo już od 2009 roku. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził już kilka kontroli, w ramach których nakazał m.in. wygrodzenie terenu, zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z informacją o zakazie użytkowania bloku do czasu wykonania zleconych napraw. W lipcu tego roku inspektorat dodatkowo zadecydował o konieczności ewakuacji budynku. Po zawiadomieniu jednego z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Imielin, która zarządza budynkiem, prokuratura wszczęła śledztwo. O szczegółach mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: 7 września tego roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wszczęła śledztwo w sprawie zaniechania podjęcia w 2026 roku koniecznych prac naprawczych oraz ewakuacji wszystkich mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ulicy Hirschfelda 2. Chodzi tutaj o warszawski Imielin. Te ewakuacje były zarządzone zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy. W wyniku tego zaniechania doszło do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zaistnienia zdarzenia, które zagrażało życiu, zdrowiu wielu osób w mieniu wielkich rozmiarów, w postaci możliwości zawalenia się budowli budynku wielorodzinnego przy Hirschfelda. Czyn taki z artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego oraz 163 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. W toku tego postępowania już na tym etapie zgromadzono materiały w postaci dokumentacji postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, dokumentację Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Imielin. Przyjęto protokolarnie również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa od członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tych dotychczasowych informacji, które już posiadamy, wynika, że pierwsze wzmianki od mieszkańców, że w bloku pojawiają się problemy techniczne, że ściany zaczynają pękać, pojawiły się już w roku 2009. Mieszkańcy bloku mieli nie być informowani o sytuacji, nie otrzymywali ekspertyz, które miały być wykonywane już około roku 2015. I z tych ekspertyz miało wynikać, że istnieje konieczność wykonania konkretnych robót budowlanych, które nie zostały w kolejnych latach przeprowadzone. Spółdzielnia, mając od lat wiedzę na temat potrzebnych do wykonywania robót, podjąć się miała wyłącznie minimalnych działań poprzez wstawienie podpór, na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku. Natomiast było na pewno niezbyt kosztowne. Postępowanie jest na dość wstępnym etapie. W trybie artykułu 131 będą informowani wszyscy pokrzywdzeni o podejmowanych decyzjach w tej sprawie. Mówimy tu o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny. Dodatkowo prokurator podjął decyzję o przystąpieniu do prowadzonego przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w Warszawie postępowania administracyjnego jako uczestnik na prawach strony. W ramach działań podejmowanych w trybie postępowania administracyjnego dwukrotnie zostały przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Warszawie wydane decyzje administracyjne, które skutecznie zostały zaskarżone przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej. To świadczy o tym, że cała ta sprawa nie tylko pod względem faktycznym, ale i pod względem prawnym jest bardzo skomplikowana. Dlatego już na tym etapie wejście na prawach strony do postępowania administracyjnego i czynne uczestniczenie przez prokuratora jest bardzo istotne, bo skróci to nam na pewno również dalsze procedowanie karnoprawne. Na pewno sprawa jest bardzo trudna pod względem faktycznym, pod względem prawnym i tu rzeczywiście będziemy się wspomagali na późniejszym etapie pomocą biegłych z zakresu budownictwa. Natomiast dobrze by było, gdyby decyzje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeśli będą miały w najbliższym czasie zapaść, a będą musiały zapaść, bo planowane są ponowne oględziny tej nieruchomości przez organ administracyjny, czyli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z udziałem biegłych, bo będą na pewno odbywały się raczej w obecności prokuratora i ewentualnie powołanego przez prokuratora dodatkowego biegłego, który będzie później na późniejszym etapie również brał udział w ramach postępowania karnego. Dlatego tutaj ten stan, jaki zaistniał na tym etapie, wskazuje, że konieczne jest dwutorowe działanie prokuratora zarówno pod względem karnoprawnym, jak i pod względem administracyjno-prawnym jako strażnik praworządności. Na tym etapie skupiamy się na pracy na dokumentach. Istnieje konieczność zgromadzenia dodatkowych dokumentów, między innymi tych, które zostały wskazane przez świadka, który był do tej pory przesłuchany. Na pewno przesłuchania określonych świadków, potraktowanie ich jako pokrzywdzonych jest też dość istotne w ramach postępowania, natomiast stan faktyczny jest skomplikowany, stan prawny jest bardzo skomplikowany i dlatego konieczne jest w pierwszej kolejności bazowanie na dokumentacji i analizowanie tej dokumentacji, która no, wskazuje, że problematyka jest bardzo poważna i skutkuje poważnymi konsekwencjami przede wszystkim dla mieszkańców, bo jeśli mówimy o 44 rodzinach, które w pierwotnych decyzjach administracyjnych miały się wyprowadzić i znaleźć sobie inne miejsce zamieszkania, a w dużej mierze są to osoby starsze, w dużej mierze są to osoby z małymi dziećmi, to zaczyna się robić tu bardzo poważny problem społeczny i chcemy jak najszybciej pomóc go rozwiązać jako prokuratura.
3: Wisłostrada wraca do pełnej przepustowości. Ruch odbywa się na trzech pasach w obu kierunkach. Drobne prace porządkowe są jeszcze prowadzone na środkowym pasie, ale nie powinny wpływać na ruch. Po zakończeniu remontu kierowcy mogą już korzystać z całej trasy, mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
6: Likwidacja tych wszystkich właśnie przewiązek, zawrotek, uzupełnianie barier w pasie środkowym była przewidziana na pierwsze 3 dni tego tygodnia.
3: Jesienią zaplanowano jeszcze drobne prace na odcinku bielańskim. Nieprzyjemny zapach, do którego nikt nie chce się przyznać. Od czerwca do ratusza na Bielanach wpłynęło ponad 1500 skarg na pojawiający się w dzielnicy odór.
7: Bardzo śmierdzi kwasem, jakimiś innymi świństwami. Najczęściej wieczorem i w nocy.
8: Czasami odczuwamy, tam jest ta oczyszczalnia, prawda? I tutaj też schuty czasami się odczuwa.
9: Jak można by opisać te zapachy?
8: Chemiczne, no i takie nieprzyjemne, typowe jak ze śmietnika.
10: Panie, tutaj nie ma żadnych odorów. Nie ma tutaj żadnych odorów.
3: Władze dzielnicy Bielany tłumaczą, że nie mają żadnego pola do działania ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów, mówi Marcin Włodarczyk, radny dzielnicy.
9: Brakuje rozwiązań prawnych, legislacyjnych, przepisów, które regulowałyby pewne rzeczy. Oczywiście opieramy się tutaj na przepisach Unii Europejskiej, prawda? Myślę, że na chwilę obecną, ilu jest znawców tematu, tyle mamy głosów, prawda, w tej sprawie. A dlaczego te przepisy nie wchodzą w życie, że tak powiem, w naszych przepisach krajowych, to już pytanie do polityków, tak?
3: Władze dzielnicy planują przeznaczyć blisko 60 tysięcy złotych na rozbudowę sieci czujników, które mają pomóc ustalić, gdzie i kiedy pojawia się problem. Gra w kręgle tramwajem i precyzyjne zatrzymanie taboru to niektóre z dyscyplin, które odbędą się w ramach europejskich mistrzostw motorniczych. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
4: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych po raz pierwszy odbędą się w Polsce. W Warszawie rywalizować będzie 26 dwuosobowych drużyn z całej Europy, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
11: Mistrzostwa Motorniczych będą się odbywały w ramach Dni Transportu Publicznego, które są zaplanowane w sobotę 19 września. Same Dni Transportu Publicznego będą się odbywały na Placu Centralnym, natomiast Mistrzostwa Motorniczych na torowisku tramwajowym na ulicy Marszałkowskiej. Drużyny zmierzą się w 6 różnych dyscyplinach. Oprócz tego oczywiście będzie się liczył czas i to wszystko będzie potem sumowane i na tej podstawie zostanie wskazany zwycięzca, czyli najlepsza drużyna motorniczych. W sumie udział w mistrzostwach weźmie 26 drużyn z różnych miast europejskich. W tym jest jedna drużyna bardzo europejska z Melbourne w Australii. Wiadomo, Australia bardzo kulturowo bliska Europy, więc tutaj też wyjątkowo w tym roku wezmą w tych europejskich mistrzostwach udział. Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski, który wygrał ogólnopolskie mistrzostwa motorniczy, które się odbywały w Poznaniu. Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem. Mamy duże kręgle ustawione na torze. Właśnie motorniczy musi uderzyć w bilę i ta bila właśnie musi powalić jak największą liczbę kręgli. Będą też takie bardziej wymagające precyzji zadania, jak na przykład zatrzymywanie się w określonym miejscu, żeby otworzyć drzwi w określonym miejscu i takie dyscypliny, które pokazują kunszt czy pewną precyzję wymaganą w codziennej pracy motorniczego, oczywiście w takim bardziej zabawowym świetle, ale chodzi o to właśnie, żeby pokazać, z jakimi wyzwaniami motorniczowie się mierzą na co dzień, jak ważna jest właśnie precyzja w codziennej pracy.
4: Reprezentacja Warszawy została wyłoniona w ramach międzyzakładowych mistrzostw motorniczych.
11: Mamy w sumie 5 zajezdni tramwajowych, więc były ekipy z różnych zajezdni i przed wakacjami na terenie zajezdni Annopol, naszej najnowszej zajezdni, ekipy z różnych zajezdni się mierzyły z takimi naszymi wewnętrznymi mistrzostwami i na tej podstawie wybraliśmy dwójkę motorniczych. Są to motorniczowie z zajezdni Żoliborz. Okazali się najlepsi, najwięcej punktów zdobyli. To właśnie oni będą reprezentować Warszawę i Polskę na mistrzostwach motorniczych.
4: Zawodnicy będą korzystali z taborów tramwajów warszawskich i dlatego przewidziano też dodatkowy czas na przygotowanie dla przyjezdnych.
11: Dla zawodników przygotujemy 2 tramwaje, będzie to Hyundai i Swing. Oczywiście motorniczowie z innych miast nie mają okazji na co dzień z tymi tramwajami, dlatego też w piątek, w przededniu zawodów, przewidzieliśmy cały dzień treningowy na jednej z naszych zajezdni i motorniczowie z innych miast będą mogli trenować na tych naszych tramwajach, na tych tramwajach, które konkretnie będą brały udział w zawodach, tak żeby zapoznać się ze specyfiką pracy w tego typu pojazdach oraz też z konkurencjami, bo wiem jeszcze, nie wszystkie konkurencje zostały uczestnikom ujawnione, więc to nie jest tak, że mogli trenować przez miesiące, znając dokładny przebieg mistrzostw, tylko to dopiero przed zawodami zostanie ujawnione i właśnie w piątek wszyscy będą mogli swoich sił się po prostu przygotować do tych sobotnich zawodów u nas.
4: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie będą odbywały się w ramach Dni Transportu Publicznego.
11: Będzie wystawa zabytkowego taboru tramwajowego, będą zabytkowe autobusy, wszystkie miejskie spółki transportowe, czyli autobusy, metro, SKMK też będą się wystawiały na placu centralnym, zarząd transportu miejskiego, więc tych atrakcji będzie dużo przez cały dzień, więc zapraszamy serdecznie w sobotę 19 września o godzinie 10 otwieramy mistrzostwa, będzie prezentacja drużyn z oficjalnym przemarszem, od 11 pierwsze konkurencje i o 17 nagrodzenie zwycięzców tych mistrzostw oraz, co ważne, przekazanie pałeczki organizatora europejskich mistrzostw kolejnemu miastu europejskiemu. Gościmy mistrzostwa, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych tramem nie bez powodu w tym roku w Warszawie. Dokładnie w tym roku obchodzimy 160 lat tramwajów w stolicy Polski i w ramach obchodów tego zacnego jubileuszu zdecydowaliśmy się właśnie zostać gospodarzem tej już uznanej 12 edycji międzynarodowych zawodów, również po to, żeby też promować komunikację miejską. No i też pokazywać no, wyzwania, z jakimi się mierzy motorniczego na co dzień, no i zachęcać do pracy też na stanowisku motorniczego, więc wszystkich fanów komunikacji, ale też sportowych emocji zapraszamy do kibicowania oraz korzystania ze wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy w ramach Dni Transportu Publicznego.
4: A najlepsi motorniczowie mogą liczyć na nagrody.
11: Prestiż i chwała, ale oczywiście jakieś będą statuetki i nagrody też, więc tutaj, a

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. Dżimek, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa, Wrocław, Wałmie Cuszyński 646.
13: I po reklamie.

0: Polska, Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmiecuszyński 646.
15: I po reklamie.
16: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
17: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie, wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć. I mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę, a i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, między innymi Ring Mabel w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I wiosce będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades. To też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23 ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się wesce. Mati Fuczyło, zaczynamy!

0: 13 już prawie minut po 23, to Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. Słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a SK jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi m.in. o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmallow wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close My Eyes, Marshmallow, Illenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

0: Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle, nie myślmy. To jest deska wszystkich hity zaczynają się w Est. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą m.in. Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich m.in. z Meet Me in the Dark. Graliśmy to w Est, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u Was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy messenger na Was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Est.

afrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i Poza Tobą Nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza Tobą Nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało. 17 minut dokładnie. Wtedy sprawdzimy, co przygotowali dla nas najlepsi artyści z całego świata i zagramy wam to wszystko jako pierwsi we wszechświecie. A co? Będzie między innymi historyczne zagranie Ring My Bell z Matą. No to trzeba słuchać. Zostańcie ze mną, mam naprawdę dużo premier.
2: Radio SK. Autopromocja.
1: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
7: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
8: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
7: Czekam na was w Julinku.
8: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
8: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
9: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
8: Czekam na was w Julinku!
9: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
2: I po reklamie.
11: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
12: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
13: Radio SK. We got all the hits right here.
14: To jest premier.

0: To Teddy Swims i jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H.E. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu, wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze, ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie to You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów, może nawet gorącej dwudziestki. Chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Gotta Be.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Malleco. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest

0: SK Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać, da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było, można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over... Over Water, no i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy.
1: To jest premier.

0: Tame Impala i Jenny Dracula, ten kawałek, ten remix znacie już doskonale, prawda? 28 minut do pierwszej, przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii, wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość, 27 do gwiazd. Tak się to nazywa? No to do gwiazd, grajmy!
1: Wszystkie hity zaczynają się w

0: No, 18 minut do pierwszej. Top Low, hey, talking body.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, byli Ave i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Esce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a zaraz jest kolejne z nich.

Kuba i Kuba Chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.